Sława Jezusu Chrystu! Wybiła godzina 16, a to oznacza, że czas na nasze codzienne spotkanie na falach Radia Ortodoksja. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa na antenie i poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Po krótkiej przerwie wracam przed mikrofon i cieszę się, że mogę spędzić to popołudnie razem z Państwem. Przy mikrofonie Katarzyna Waśkowska. Mam nadzieję, że są Państwo gotowi na kolejną audycję pełną ciekawych materiałów. Zachęcam, by wygodnie się rozgościć, bo już za chwilę zdradzimy, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszej audycji.

Znajdujemy się na falach Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Nadszedł czas, aby przedstawić szczegółowy plan naszego dzisiejszego programu. Już za chwilę stałe elementy naszych codziennych radiowych spotkań, takie jak kalendarium czytania z Pisma Świętego oraz słowo duchowego pouczenia. Następnie wysłuchamy powtórki audycji profilaktycznej przygotowanej przez Julię Ochrymiuk. Punktualnie o godzinie 17 usłyszymy dzisiejsze wiadomości, a po nich żywoty świętych oraz kolejny odcinek z cyklu audycji Wędrówki po Podlasiu. Około godziny 18 wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Mikołaja Cudotwórcy, a po akafiście kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszych wiadomości, a po niej wysłuchamy reportażu z pieszej pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę. Zwieńczeniem dzisiejszej audycji będą tradycyjnie modlitwy wieczorne około godziny 20:40. Drodzy słuchacze, tak właśnie prezentuje się ramówka dzisiejszej audycji. Przed nami wiele ciekawych materiałów oraz najpiękniejsza muzyka cerkiewna. Zachęcamy do spędzenia tego wieczoru z nami do godziny 21:00.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś czwartek 20 sierpnia według nowego stylu. Znajdujemy się w 12 tygodniu po Pięćdziesiątnicy. W sposób szczególny Matka Cerkiew wspomina dziś świętego Domecjusza Persa i jego dwóch uczniów, męczennika Martyna Rycerza oraz świętego Pimena Pieczerskiego.

Dziś w sposób szczególny cerkiew wspomina świętego Pimena Pieczerskiego. Święty Pimen od urodzenia chorował. Rodzice, pragnący jedynemu dziecku zapewnić normalne życie, bardzo ubolewali z powodu jego nieustannych cierpień. On jednak miał tylko jedno pragnienie, aby najbliżsi pozwolili mu odejść do monasteru. Więcej o świętym Pimenie Pieczerskim dowiemy się, słuchając dzisiejszych żywotów świętych, tuż po godzinie 17:00.

0: Już teraz zapraszam do wspólnego wsłuchania się w czytania z Pisma Świętego. Na dzień dzisiejszy Cerkiew zaleca naszej uwadze fragment drugiego listu do Koryntian, rozdział 7, wersety od 1 do 10 oraz fragment Ewangelii według Świętego Marka, rozdział 1, wersety od 29 do 35. Zapraszamy do wysłuchania czytań biblijnych na antenie Radia Ortodoksja.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, oczyśćmy siebie z wszelkiej skazy ciała i ducha, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej. Przygarnijcie nas. Nikogo nie skrzywdziliśmy, nikogo nie zniszczyliśmy, nikogo nie wyzyskaliśmy. Nie mówię, by osądzać. Już bowiem powiedziałem, że w sercach naszych jesteście, byśmy razem umierali i razem żyli. Mam wielką śmiałość wobec was. Jesteście też moją wielką chlubą. Jestem pełen pociechy. Przepełnia mnie radość z powodu wszelkich naszych utrapień. Bo gdy przybyliśmy do Macedonii, ciało nasze nie zaznało żadnego odpoczynku, lecz zewsząd doznaliśmy utrapień. Z zewnątrz walki, od wewnątrz lęki. Ale pocieszyciel pokornych, Bóg, pocieszył nas przyjściem Tytusa. Nie tylko jednak jego przybyciem, lecz także pocieszeniem, którego doznał pośród was, opowiadając nam o waszym pragnieniu, o waszym żalu, o waszej żarliwej trosce o mnie, tak, że mogłem jeszcze bardziej się uradować. Bo jeśli nawet zasmuciłem was listem, to nie żałuję, a jeśli bym żałował, to widzę, że ten list, nawet jeśli was zasmucił, to tylko chwilowo. Teraz raduję się nie z tego, że zostaliście zasmuceni, tylko że smutek skłonił was do nawrócenia. Zasmuciliście się bowiem po Bożemu, tak, że nie doznaliście od nas żadnego uszczerbku. Albowiem nie żałuję się tego, że zasmucenie, zgodnie z Bogiem, przez nawrócenie prowadzi ku zbawieniu.

owym czasie Jezus udał się do mieszkania Szymona i Andrzeja razem z Jakubem i Janem. Teściowa Szymona leżała silnie gorączkując, o czym zaraz powiedziano mu. I podszedłszy, podniósł ją, wziąwszy za rękę, i natychmiast zostawiła ją gorączka i służyła im. Kiedy nastał wieczór i słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych. I całe miasto zgromadziło się u drzwi. Uzdrowił mnóstwo ludzi trapionych różnymi chorobami. Wiele złych duchów wyrzucił, a nie dopuszczał ich do głosu, bo wiedziały, że jest Chrystusem. Nazajutrz, bardzo wcześnie, gdy było jeszcze ciemno, wstawszy, wyszedł i poszedł na pustkowie i tam się modlił.

0: Były to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego, a już teraz ze słowem duchowego pouczenia zwróci się do nas ojciec Piotr Pietkiewicz, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie.
2: Bracia i siostry, Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem i Uzdrowicielem. Potwierdza to dzisiejsza Ewangelia, która mówiła o tym, jak przywracał On utracone zdrowie wielu ludziom. Odnawiał w nich nie tylko siły fizyczne, ale i duchowe. Słyszeliśmy słowa i uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby i wypędził wiele demonów. Te słowa nie straciły na aktualności. Choć minęło tyle lat, nie są one tylko relacją historycznych wydarzeń. One przekazują nam ważną wskazówkę o tym, kto może nam pomóc w potrzebie, kto jest źródłem zdrowia i siły potrzebnej w walce z chorobą. Dlatego nie powinniśmy zapominać o modlitwie, szczególnie w trudnych okresach naszego życia. Ona sprawi, że Bóg nas pocieszy, ukoi cierpienie, pomoże zrozumieć jego sens i ukaże drogę wyjścia z problemów, a także poprowadzi nas tą drogą. Prosząc Boga o swoje uzdrowienie i siły do życia, oczekując na Jego pomoc, otwórzmy przed Nim drzwi swego serca. Poprzez spowiedź przygotujmy miejsce w Nim czyste i godne. W ten sposób Eucharystia jednocząca nas z Bogiem stanie się prawdziwym źródłem sił duchowych i cielesnych, wsparciem nadziei i wiary, tak bardzo niezbędnych do walki z chorobą.

Za nami słowo duchowego pouczenia, które wygłosił ojciec Piotr Pietkiewicz, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku. A już za chwilę powtórka audycji profilaktycznej.

Drodzy słuchacze, za chwilę na naszej antenie powtórka audycji profilaktycznej przygotowanej przez Julię Ochrymiuk. Tym razem nasza reporterka z radiowym mikrofonem towarzyszyła akafiście do Matki Bożej przed jej ikoną Kielich Nieupijający. Akafist został odprawiony w białostockiej katedrze świętego Mikołaja Cudotwórcy.

0: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
1: Zazwyczaj w naszych audycjach profilaktycznych spotykamy się ze specjalistami, terapeutami, osobami, które na co dzień pomagają ludziom wychodzić z uzależnienia. Rozmawiamy o terapii, o mechanizmach uzależnienia, o tym, gdzie szukać pomocy i prezentujemy placówki świadczące pomoc osobom i rodzinom w kryzysie. Dzisiejszy odcinek będzie jednak nieco inny. Zamiast rozmowy z terapeutą, zapraszamy Państwa do wysłuchania nagrania fragmentu akafistu ku czci ikony Matki Bożej Kielich Nieupijający dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Bo choć terapia bywa niezwykle ważna i dla wielu osób stanowi niezbędną drogę do trzeźwości, człowiek potrzebuje czegoś więcej niż tylko pracy nad samym sobą. Dla wielu osób ogromnym wsparciem staje się również modlitwa i wiara. Takie akafisty odprawiane są w każdą ostatnią środę miesiąca w Soborze Świętego Mikołaja w Białymstoku. Po nabożeństwie odbywa się spotkanie w Centrum Kultury Prawosławnej z terapeutą uzależnień. Organizatorem wydarzenia jest ELEOS, Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia, przy współpracy z parafią prawosławną Świętego Mikołaja w Białymstoku. Zapraszamy do wysłuchania fragmentu akafistu.

Chrystus.

bywa.

0: Za nami fragment akafistu dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Takie akafisty odprawiane są w każdą ostatnią środę miesiąca w soborze świętego Mikołaja w Białymstoku. Po nabożeństwie odbywa się spotkanie w Centrum Kultury Prawosławnej z terapeutą uzależnień. Organizatorem wydarzenia jest Eleos, prawosławny ośrodek miłosierdzia, przy współpracy z parafią prawosławną świętego Mikołaja w Białymstoku. O terminach takich spotkań często informujemy i przypominamy na naszej antenie. Uzależnienie jest trudną drogą, ale z tej drogi można zawrócić. Potrzebna jest odwaga, pomoc drugiego człowieka, często terapia i wsparcie bliskich, ale dla wielu osób ważnym źródłem siły staje się także wiara i modlitwa. Warto pamiętać, że proszenie o pomoc nie jest oznaką słabości. Przeciwnie, może być pierwszym krokiem do zmiany i do odzyskania życia, które alkohol zaczął odbierać. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas i za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia w kolejnej audycji.
1: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest Miasto Białystok.

Za nami powtórka 7. odcinka audycji profilaktycznej w tym sezonie. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i już teraz zapraszamy na premierę 8. odcinka, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek około godziny 20:15. Tymczasem zbliżamy się do godziny 17, dlatego już za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny. Zapraszamy do pozostania z nami.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek 20 sierpnia i 7 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. W sposób szczególny cerkiew wspomina dziś świętego Domecjusza Persa i jego dwóch uczniów, męczennika Martyna Rycerza oraz świętego Pimena Pieczerskiego. Przed mikrofonem Katarzyna Waśkowska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszych wiadomościach powiemy o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Wojnowa oraz o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Gorlic.

0: Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w dniu 28 sierpnia organizuje pielgrzymkę autokarową do Wojnowa z okazji Święta Zaśnięcia Bogu Rodzicy. W programie o godzinie 6 rano wyjazd, następnie liturgia, procesja oraz posiłek, a przyjazd do Białegostoku zaplanowany jest na godzinę 18. Zapisy trwają pod numerami telefonów 883 772 000 oraz 503 130 337. 883 772 000 oraz 503 130 337. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku zaprasza na pielgrzymkę autokarową do Gorlic w dniach 4-6 września z okazji Dnia Pamięci Świętego Maksyma Gorlickiego. W programie 4 września o godzinie 15.30 wyjazd, 5 września zwiedzanie i modlitwa w Hańczowej, Wysowej oraz na Górze Jawor, a o godzinie 17.00 całonocne czuwanie. 6 września odprawiona zostanie liturgia w Gorlicach, a zapisy trwają do 25 sierpnia pod numerami telefonów 883 772 000 oraz 503 130 337. 883 772 000 503 130 337.
1: Rolnictwo to jeden z filarów podlaskiej gospodarki. Ciężką pracę gospodarzy widzimy przez cały rok, przemierzając wsie i miejscowości naszego regionu. Dlatego wspólnie podziękujmy im za ten trud i wysiłek, jaki wkładają w to, aby nigdy nie zabrakło nam żywności. Zapraszam na dożynki wojewódzkie, które w tym roku odbędą się w Dołubowie w gminie Dziadkowice w powiecie siemiatyckim 22 sierpnia w sobotę. Podzielimy się chlebem, wręczone zostaną odznaczenia państwowe, wybierzemy najpiękniejszy wieniec dożynkowy i oczywiście nie zabraknie dobrej muzyki i zabawy. Do zobaczenia. Łukasz Prokorym, marszałek województwa.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej stacji radiowej w Polsce. Minęła już godzina 17, a tym samym za nami pierwsza godzina naszej dzisiejszej audycji. Przy mikrofonie Katarzyna Waśkowska. Pora na krótkie przypomnienie, co jeszcze przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiejszy wieczór. Już za chwilę wysłuchamy żywotów świętych, których szczególnie wspomina dziś Cerkiew Prawosławna. Następnie kolejny odcinek z cyklu audycji Wędrówki po Podlasiu. Około godziny 18 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Mikołaja Cudotwórcy. Następnie kolejny odcinek z cyklu Pytanie do specjalisty, a punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszych wiadomości. Po niej usłyszymy reportaż z pieszej pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę. Zwieńczeniem dzisiejszej audycji będą tradycyjnie modlitwy wieczorne około godziny 20:40.

Mamy dziś czwartek 20 sierpnia według nowego stylu i 7 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. A już teraz zapraszamy do wysłuchania żywotu świętego Narcyza, arcybiskupa Jerozolimy, zaś do godziny 18 usłyszymy jeszcze żywot świętego Ora.

Dziś wspominamy świętego męczennika Narcyza, arcybiskupa Jerozolimy. Święty Narcyz został wybrany biskupem Jerozolimy około 195 roku, w bardzo podeszłym wieku. Był 30. biskupem świętego miasta po apostołach i 18. po zburzeniu miasta za panowania Hadriana i po wypędzeniu Żydów. Narcyz aktywnie zajmował się uporządkowaniem spraw kościoła. Wkrótce po wyborze przewodniczył wraz z Teofilem z Cezarei na synodzie zwołanym w celu rozwiązania problemu dnia świętowania Paschy. Ustanowiono, by świętować ją w niedzielę po żydowskim święcie Paschy. Miało to być symbolem, że Stary Testament pozostał w przeszłości. Hierarcha uczynił wiele cudów dla urządzenia kościoła. Historia zachowała dla nas opowieść o tym, jak w Wigilię Paschy, gdy zabrakło oliwy, kazał on nabrać wody, pomodlił się nad nią, wlał do lamp, a ona przemieniła się w oliwę. Świętość Narcyza budziła nienawiść niegodnych ludzi. Zorganizowali oni spisek i zaczęli rozpowszechniać o nim oszczercze wiadomości, potwierdzając je fałszywymi świadectwami. Chociaż ani jeden rozumny człowiek nie uwierzył w oskarżenia, święty Narcyz, który od dawna dążył do odejścia, w tajemnicy udał się na pustynię. Spędził w samotności całe lata, a sąsiedni biskupi wybrali na jego miejsce Diosa, a po nim Germaniona i Gordiusa. Za czasów tego ostatniego lub też zaraz po jego śmierci oszczercy zostali ukarani przez Boga. Wtedy święty Narcyz powrócił na katedrę jerozolimską, triumfalnie witany przez owczarnię. Spełniał funkcję biskupa jeszcze przez długi czas, póki nie skończył 116 lat życia. Narcyzowi w posłudze pomagał święty Aleksander, który przybył do Jerozolimy jako pielgrzym, a wierni przekonali go z Bożego objawienia, żeby zrezygnował z katedry biskupiej w Kapadocji. Święty Narcyz zmarł w 213 roku. W greckim kalendarzu jest on wspominany jako męczennik ścięty mieczem, ale okoliczności jego męczeństwa nie są znane.

Cyrkiew wspomina dzisiaj świętego Ora. Abba Or żył w ascezie w IV wieku. Długie lata był pustelnikiem w pustyni egipskiej i prowadził surowe życie ascetyczne. Jadł jedynie surowe zioła i pił wodę tylko wtedy, gdy ją znajdował. Odszedłszy od wszystkich ludzi, dzień i noc modlił się o ich zbawienie. Później Abba Or opowiadał jakby o innym człowieku, że w ciągu 3 lat objawiał mu się anioł i karmił niebiańskim pokarmem, spożywając który nie troszczył się już o nic więcej. Gdy asceta się zestarzał, anioł zjawił się mu we śnie i kazał przyjmować wszystkich, którzy będą przychodzić, i obiecując, że żyjący z nim w pustyni nie będą cierpieć żadnych niedostatków. Wkrótce wokół Abby zgromadziło się stopniowo kilka tysięcy braci pragnących pod jego kierownictwem prowadzić życie monastyczne. Starzec własnymi rękoma budował z gliny kelie dla przybyszów, przynosił im wszystko, co było potrzebne, aby mnisi mogli żyć, o nic się nie troszcząc. Pewnego razu, gdy wraz z Abbą Teodorem budował kolejną kelię, jeden z nich zapytał drugiego: co byśmy zrobili, gdyby Bóg przyszedł teraz do nas? I płacząc postawili glinę i poszli do swoich kelii. Święty żył w pustyni 119 lat. Z długą, białą brodą był podobny do anioła, a jego ciało jaśniało. Przyjmował wszystkich, którzy chcieli go zobaczyć, i umywszy gościom nogi, pouczał ich o dogmatach prawosławnej wiary. Abba Or nie umiał czytać, ale otrzymał od Boga łaskę znajomości całego Pisma Świętego. Następnie wzywał gości do modlitwy i czynienia uczynków miłych Bogu. Asceta kierował uczniami z nieziemską mądrością, pobudzając ich nieustannie do modlenia się przez całe życie i nigdy nie dopuszczenia do powiedzenia chociażby jednego pustego słowa w modlitwach. W cerkwi bracia, naśladując duchownego ojca, byli tak pobożni i uważni, że wydawało się, jakby nabożeństwo sprawowano na niebiosach w otoczeniu świetlistych aniołów i wybranych świętych. Według tradycji Abba Or ani razu w całym życiu nie skłamał, nigdy źle nie życzył i nie powiedział ani jednego zbędnego słowa. Świętemu Sysoesowi, który zwrócił się do niego z prośbą o pouczenie pożyteczne dla duszy, odpowiedział: w myślach uważam się za najmniejszego ze wszystkich ludzi.

0: Już teraz zapraszamy na audycję Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. A dzisiaj, podobnie jak wczoraj, odwiedzimy Choroszcz, a dokładnie fabrykę Moesów.
1: Dziś zapraszam Państwa do Choroszczy, aby bliżej poznać, a może przypomnieć sobie, historię fabryki Moesów. Chyba nie ma w naszym kraju, a z pewnością w województwie podlaskim, takiego szpitala, który posiadałby swoją kompletną, specjalistyczną i wielooddziałową siedzibę ulokowaną w kompleksie odbudowanych bądź zrewitalizowanych zabudowań XIX-wiecznej byłej fabryki. No a tak jest w Choroszczy, mieście, które w swojej historii przeżyło najpierw na przełomie XVIII i XIX wieku wspaniały okres rozkwitu, który był związany z możnowładczym rodem Branickich. No a w latach 1843-1915 erę boomu gospodarczego dzięki rodzinie Moesów, przemysłowców pochodzących z okolic niemieckiego Aquisgranu. Powstanie fabryki w Choroszczy związane jest właśnie z Chrystianem Augustem Moesem, fabrykantem ze Zgierza, miasta, które leżało wówczas w granicach Królestwa Polskiego, który przeniósł produkcję na wschód, w granice Imperium Carskiego, z powodu wprowadzenia przez władze carskie granicy celnej. W 1840 roku najpierw wydzierżawił, a potem wykupił od spadkobierców Branickich cały ten majątek położony w Choroszczy. Moes początkowo zbudował 2-3-piętrowe budynki tkalni. W 1845 roku fabryka mieściła się już w 7 murowanych budynkach i 1 drewnianym. Wyposażona była w 125 warsztatów tkackich, a pracowało w niej aż 1500 robotników. W połowie XIX wieku zaczęła powstawać także i osada przyfabryczna, a wraz z nią i kościół drewniany ewangelicki dla niemieckich robotników, i szkoła. W 1850 roku pożar strawił główny budynek fabryczny, który został jednak szybko odbudowany i wyposażony w jeszcze bardziej nowoczesne wówczas maszyny. Zakład ciągle się rozwijał i w 1860 roku zajmował, proszę Państwa, pierwsze miejsce w okręgu białostockim pod względem produkcji i ilości zatrudnionych w tym zakładzie robotników. Swoje wyroby Moesowie wysyłali w głąb Rosji za pomocą transportu konnego, dlatego też posiadali własną hodowlę koni pociągowych rasy mecklenburskiej. W 1889 roku fabryka mieściła się w 11 budynkach murowanych, rozbudowywała się osada mieszkaniowa, a w 1892 roku powstała murowana szkoła, a także i poczta. W latach 90. już XIX wieku właścicielem został Karol August Moes, kolejny z tej rodziny. W 1892 roku zbudowano, proszę Państwa, w Choroszczy murowaną, naprawdę taką ciekawą stajnię dla koni pociągowych, która jakimś cudem ocalała, proszę Państwa, do dzisiejszych czasów i można ją zobaczyć, a jest ona ozdobiona

wszystkie maszyny i urządzenia i wywiozły je bezpowrotnie wraz z większością robotników i właścicielem Karlem Augustem Moesem w głąb Rosji do dalekiego Witebska. Aby dopełnić całości tego grabieżczego barbarzyństwa, można powiedzieć, ewakuujący się carscy siepacze zniszczyli większość fabrycznych budynków. No i to był, proszę Państwa, koniec fabryki Moesów w Choroszczy. Na jej gruzach i nie do końca zdemolowanych zabudowaniach w 1929 roku Białostocki Związek Międzykomunalny z pomysłu emerytowanego wówczas pułkownika doktora Zygmunta Brodowicza rozpoczął tworzenie Białostockiego Wojewódzkiego Szpitala dla psychicznie i nerwowo chorych. No ale o tym szpitalu, jego historii ciekawej, może opowiem już przy następnej okazji.

Przed chwilą wysłuchali Państwo kolejnego odcinka audycji Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu, w której to dzisiaj przenieśliśmy się do Choroszczy. A już za chwilę kolejny punkt programu, czyli wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Mikołaja Cudotwórcy.

0: Pytanie do duchownego.
1: Jaki jest sens ludzkiego cierpienia?
0: Odpowiada ojciec Piotr Pietkiewicz.
2: Prawosławie postrzega cierpienie w różny sposób, tak? Na przykład jako dopust Boży, czyli pewną karę za grzechy, która jednak tak naprawdę w swojej istocie jest raczej lekarstwem służącym ku nawróceniu, opamiętaniu się człowieka. Z innej strony Bóg dopuszcza też doświadczenie cierpienia, chorób, aby nas ustrzec na przykład przed czymś gorszym, co mogłoby się wydarzyć w naszym życiu. Na przykład do sparaliżowanego człowieka Jezus mówi po uzdrowieniu go: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przytrafiło. Kolejnym takim powodem cierpienia naszego może być próba naszej wiary, czyli sprawdzian takiej wierności Bogu. Możemy to zauważyć, tą próbę właśnie analizując historię tego sparaliżowanego człowieka, który przez 38 lat czekał na swoje uzdrowienie, bo czytamy tam w opisie, że on nie narzekał, nie rozpaczał, chociaż jego życie było bardzo trudne. On cierpliwie czekał. I Bóg przychodzi do niego wtedy, gdy była dla niego odpowiednia chwila. Nie wcześniej, nie później. My myślę, że o tym cierpliwym oczekiwaniu często zapominamy, pragnąc szybkiego uzdrowienia, czasem oczekując od Boga szybkiej reakcji, targując się z Nim, tak. A czasami wola Boża jest inna. I Bóg wie, że dla naszego zbawienia korzystniej jest czasem jakiś czas pochorować, pocierpieć, aby choroba pomogła przemienić, oczyścić naszą duszę. Bóg bowiem okazuje swą łaskę we właściwym czasie, który dla naszego zbawienia jest wskazany, tak? I jest najbardziej odpowiedni. Też nie należy zapominać, że cierpienie może być okazją do przejawu takiej miłości, dobrych uczynków ze strony innych ludzi, dzięki którym oni, ofiarując swoje dobro wobec cierpiącej osoby, mogą się zbawić, zbliżyć się do Boga. Także sens cierpienia jest bardzo taki szeroki i jest to tajemnica, którą każdy z nas pojmuje inaczej i na którą każdy udziela innej odpowiedzi.

0: Już teraz zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu ku czci świętego Mikołaja Cudotwórcy.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Za nami akafisty do świętego Mikołaja Cudotwórcy. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Już po przerwie muzycznej na naszej antenie kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja do godziny 21:00.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Kiedy masz chęć kłócić się z bratem, pomyśl, że kłócisz się z członkami ciała Chrystusowego i zaniechaj swego szaleństwa.

0: Pytanie do specjalisty to program prowadzony przez profesora Jana Kochanowicza. W każdym odcinku rozmawiamy o tym, co najważniejsze dla naszego zdrowia, o profilaktyce, leczeniu i sposobach zapobiegania chorobom. Dziś gościem profesora będzie pan profesor Artur Bosowski. Zapraszamy na kolejny odcinek audycji.
1: Pytanie do specjalisty.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą Agata i Julia, a moimi Państwa gościem jest dzisiaj pan profesor Artur Bosowski. Witam bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry Państwu.
2: Pan profesor jest kierownikiem Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z pododdziałem kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i też Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. I dzisiaj umówiliśmy się, aby porozmawiać o ostatnim członie nazwy kliniki. Ostatni to nie znaczy, że najmniej ważny.
3: Absolutnie, wręcz bym powiedział, że wszystkie te człony, o których żeśmy rozmawiali, są jednakowo ważne. To tak jak dzieci, prawda? To nie możemy mówić, że ten jest lepszy, ten jest gorszy. Więc myślę, że to, jest jakby taka kolejność, że kardiologię dzisiaj omawiamy po raz jakby pierwszy, a w tym momencie, w tym cyklu ostatni, ale to świadczy o tym, że też jest bardzo ważna, też zajmuje nam bardzo dużo czasu, ale też mamy dużo pacjentów właśnie kardiologicznych, których praktycznie obsługujemy na dobrą sprawę z całego Podlasia, a czasami też przyjeżdżają i z obszaru na przykład mazowieckiego, z obszaru na przykład olsztyńskiego, także tutaj można powiedzieć, że obsługujemy całą północną, wschodnią część Polski.
2: W kardiologii dorosłych to wiemy, że mamy chorobę niedokrwienną, grozi nam zawał, tym żyjemy. Mamy zaburzenia rytmu, nasze serce bije w różnym rytmie, nie zawsze
3: miarowo,
2: to wyzwala u nas duży niepokój. Bóle w klatce piersiowej nas niepokoją.
3: Nas też, pediatrów.
2: Nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, cholesterole. A jak jest w przypadku dzieci?
3: No panie dyrektorze, nie powiedziałbym, żeby to jest wszystko tak inaczej, bo to co pan wymienił praktycznie, poza sensu stricto może chorobą niedokrwienną, to my mamy to samo. Tutaj bardziej jesteśmy jakby skoncentrowani na wrodzonych wadach serca, to jest po pierwsze, bo to dotyczy już tych dzieci w okresie nawet płodowym, czyli płody, w okresie noworodkowym i wczesnego dzieciństwa i tutaj możemy mówić o wadach i sinicznych i niesiniczych, ale też musimy pamiętać o tym, że na przykład wszelkiego rodzaju na przykład zapalenia wsierdzia czy zapalenia mięśnia sercowego także jak gdyby mogą doprowadzać do nabytych wad serca, prawda? Czy choroby reumatyczne na przykład też może spowodować potem nabytą wadę serca w postaci chociażby niedomykalności zastawkowej, prawda? Czyli to my mamy w pediatrii, ale wspominał pan o bólach w klatce piersiowej. Można powiedzieć, że to jest jeden z najczęstszych powodów przyjęć do nas, tak? Omdlenia, zasłabnięcia, to jest jakby taki clue, ale też mamy właśnie bóle w klatce piersiowej i tutaj nie zawsze te bóle są jakby bólami takimi emocjonalnymi, stresowymi. Często one są też bólami związanymi na przykład z emocjami, ze wysiłkiem fizycznym, a więc my takich pacjentów też mamy u siebie na oddziale, też musimy ich diagnozować, aby zobaczyć, co tak naprawdę jest powodem. Czy to jest faktycznie tylko stan emocjonalny, czy to jest coś na przykład, co jest jakby furtką do rozpoznania zapalenia wsierdzia, czy też na przykład zapalenia mięśnia sercowego u naszych pacjentów.
2: Młodzi pacjenci, czasami bardziej też rodzice, najczęściej jakie objawy? No ból to jest jakby takim osiowym, zawsze nas niepokoi. Jakie jeszcze inne dolegliwości niepokoją rodziców, a jak, co jest jakby dominuje tutaj, na co, albo może nawet tak, na co trzeba by zwrócić uwagę u naszych pociech, żeby czegoś nie przegapić?
3: Dokładnie, my musimy się skupić właśnie na tym stanie klinicznym, to co właśnie dolegliwości, jakie zgłaszają nam nasi pacjenci, a więc tutaj też musimy podzielić na tych małych i tych dużych. Może zacznijmy od dużych, bo to bliżej tej interny, więc na pewno będzie upośledzona tolerancja wysiłku, tak? Zmęczenie tych pacjentów, czasami zasłabnięcie, będą nam mówili, że jak gdyby no, nie tolerują wysiłku fizycznego, ale też często mogą też mieć infekcje dróg oddechowych, prawda? Czy też na przykład spadek masy ciała. To też daje dla nas taki asumpt do tego, że przy obecności oczywiście bólów w klatce piersiowej musimy tych pacjentów diagnozować. Diagnozować po pierwsze w kierunku na przykład zapalenia mięśnia sercowego, zaburzeń rytmu serca, prawda? No i oczywiście względnie ewentualnie te bóle w obszarze serca mogą być związane na przykład z zapaleniem osierdzia. To są też tacy pacjenci, którzy u nas też w ostatnich kilku miesiącach bywali na oddziale.
2: Panie profesorze, pan profesor powiedział spadek masy ciała. Raczej w tej chwili obserwujemy w odwrotną stronę, raczej niepokoi nas no, jakby duża nadwaga u naszych pociech.
3: Tak, zgadza się. To już jakby inna kwestia, grupa pacjentów. To są pacjenci właśnie z nadwagą, otyłością, którzy do kliniki też trafiają z powodu nadciśnienia. To jest taka grupa pacjentów, gdzie my musimy ich diagnozować nie tylko w sensie metabolicznym, czyli oceniamy, jaki jest profil glikemii, jaki jest profil na przykład lipidów, jaki jest profil hormonów na przykład tarczycy czy kortyzolu, ale też musimy zwrócić uwagę, z czego wynika także na przykład nadciśnienie, prawda? Bo my musimy wykluczyć przede wszystkim koarktację. To jest nasz punkt kardiologiczny. Oczywiście konsultujemy też nefrologicznie, czy nie ma zwężenia na przykład tętnic i tak dalej. Także i oczywiście, ponieważ mamy profil endokrynologiczny, musimy ocenić hormony, czyli pod kątem kortyzolu, katecholamin, czy tam nie idzie w kierunku na przykład feochromocytoma i tak dalej, bo też tacy pacjenci się zdarzają. A więc to, że mamy w klinice tyle profili, to jakby nam nie przeszkadza, bo my łączymy te nasze dyscypliny wspólnie. I tutaj właśnie to nadciśnienie, można powiedzieć, w tej chwili jest obserwowane w bardzo dużej ilości pacjentów, szczególnie właśnie z nadwagą i otyłością.
2: Ja poproszę tak od razu o wyjaśnienie. Pan profesor użył takiego sformułowania koarktacja. I myślę, że naszym słuchaczom jesteśmy winni wyjaśnienie, co to takiego jest.
3: Więc koarktacja aorty jest to wrodzona wada, można powiedzieć, serca albo bardziej naczynia, czyli tętnicy łuku aorty, gdzie dochodzi do jego zwężenia. I to zwężenie powoduje, że jak gdyby jest przyspieszenie przepływu krwi właśnie na tym zwężeniu, co powoduje potem przerost na przykład z jednej strony lewej komory serca, potem lewego przedsionka. To wpływa wtedy na niewydolność serca u takich dzieci, a z kolei też dopływ już do obwodu poprzez właśnie zwężone te naczynie jest gorszy. Mamy też taką sytuację, że czasami może być krytyczne zwężenie takiego naczynia i wtedy już wada ta jest bardzo poważna i wymaga szybkiej jakby interwencji i nie tylko samego kardiologa, co bardziej kardiochirurga, prawda? I wtedy my, ponieważ w Białymstoku jakby bezpośrednio nie mamy kardiochirurgii dziecięcej, z którego miejsca tutaj strasznie ubolewam, no to musimy wtedy jakby posiłkować się naszymi współpracami, kolaboracjami. Zwykle jest to WUM, czyli Warszawski Uniwersytet Medyczny. Tam pan profesor Mariusz Kuśmierczyk, albo Centrum Zdrowia Dziecka, czyli Międzylesie, albo także, nie ukrywam, też nasza współpraca z Ośrodkiem Gdańskim Kardiochirurgii Dziecięcej. I też możemy współpracować z ośrodkiem łódzkim. Także no niestety tu nie mamy takiej zabiegowości, więc tą zabiegowość musimy po prostu na zasadzie współpracy, czyli wydzwaniamy, tłumaczymy, jakie są objawy kliniczne tych pacjentów. Oczywiście my wykonujemy całe inne badania, czyli echo serca, to co my możemy, angio CT na przykład wykonać i tak dalej, tomografię, te wszystkie rzeczy możemy wykonać łącznie z rezonansem serca, który też czasami robiliśmy i u siebie, ale też i u państwa w PSK, prawda? Gdzie doktor Łukaszewicz nam opisywał te wszystkie wyniki.
2: Panie profesorze, zgłasza się pacjent z rodzicem, dolegliwości, bóle w klatce piersiowej, kołatanie serca, niepokój. Jak wygląda wizyta takiego pacjenta? Jak wygląda badanie? Czy jakie badania dodatkowe są wykonywane? Czego pacjent, a też i jego rodzic może się spodziewać?
3: Więc przede wszystkim tak, jeśli tacy pacjenci jak gdyby z takimi objawami jakby subklinicznymi trafiają na przykład na poziomie poradni i widzimy, że faktycznie w wywiadzie przeważa kołatanie serca, czyli jednym słowem Państwu można to powiedzieć, że nawet sam pacjent młodociany zgłasza, że ta praca serca jest arytmiczna, czyli po prostu wyczuwa przyspieszenie pracy serca podczas na przykład, nie wiem, leżenia, oglądania telewizji, etc. Wówczas takiego pacjenta kierujemy do naszej poradni i wtedy możemy po pierwsze zrobić podstawowe badania typu morfologia, CRP, CKMB, czyli oceniamy enzymy sercowe, oceniamy elektrolity, czy na przykład z powodu niedoborów elektrolitowych może dojść do takiej arytmii, albo na przykład niedokrwistość też może powodować tachykardię, arytmię, etc. Więc to możemy zrobić ambulatoryjnie. Natomiast jeśli widzimy, że w wykonanym w ambulatorium zapisie EKG już są nieprawidłowości, to oczywiście, żeby nie tracić jakby czasu, to robimy tak, że na CITO wysyłamy takiego pacjenta do naszej kliniki, gdzie tam jak gdyby poddajemy tego pacjenta całościowej diagnostyce kardiologicznej, czyli poza EKG, które wykonujemy codziennie, zakładamy holtery, nawet te eventy, czyli dłuższe te monitory, nawet po 72 godziny i jeszcze dłużej. Jeśli widzimy, że te arytmie na przykład są powiedzmy takie, które nasilają się podczas wysiłku fizycznego, bo też próbę wysiłkową robimy, to oczywiście analizujemy echo serca, żeby zobaczyć, czy powodem tych arytmii nie może być na przykład, nie wiem, zapalenie mięśnia sercowego, koarktacja, albo też na przykład kardiomiopatia. Więc wtedy taką diagnostykę robimy. No i oczywiście, jeśli podejrzewamy na przykład kardiomiopatię arytmogenną, to wtedy rezonans serca wykonujemy. Czyli można powiedzieć, taką szeroką diagnostykę naszym pacjentom aplikujemy. Ale też bywa taka sytuacja, że ci pacjenci trafiają na przykład z powodu omdleń. I do tej pory nie było ustalone, co jest powodem tych omdleń, tak? Więc mamy też taką możliwość w naszej klinice od kilku dobrych lat zakładania telemetrii. Telemetria, czyli taka jakby sprzed kilku lat wielka nowość, taki wielki boom, może w samej kardiologii dorosłej niekoniecznie to boom, ale na pewno w pediatrii był to duży boom, dlatego że zakładamy małe takie holterki, które są wielkości, powiedzmy, małej komórki. One są doładowywane też tak samo jak komórka i ten pacjent praktycznie może chodzić z tym urządzeniem ile chce, rok, pół roku, ile sobie tylko lekarz zażyczy. Mało tego, ci pacjenci wtedy podlegają stałemu monitoringowi 24 godziny na dobę. My jesteśmy we współpracy z taką firmą z Katowic, telemedycyna, i oni jak gdyby są na tych platformach non-stop, ci ludzie, oni po prostu mają dyżury. I w tej sytuacji, kiedy widzą, że coś się pojawia nieprawidłowego, to mają w obligacji albo telefon do lekarza prowadzącego, albo też wykonują telefon do rodzica względnie do na przykład pacjenta. I miałem taką sytuację, powiedzmy sobie 3 czy 4 lata temu, że dostałem telefon, będąc w Warszawie przed wykładem panowskim, że mój pacjent, który znajduje się w Kolnie, ma częstoskurcz, prawda? I to jest bezpośrednio zagrażające życiu. Ja pytam się, czemu nie dzwonili do rodzica? Rodzic nie odbierał telefonu, tak? Dzwonili do dziecka, dziecko też miało wyciszony telefon, bo było w szkole wtedy. No i ponieważ Kolno ma kilka szkół średnich, musiałem wykonać telefony do jednej pani dyrektor, drugiej. Okazało się, że u tej drugiej pani dyrektor faktycznie taka osoba jest w szkole. Ja mówię, że bardzo bym poprosił, że dzwonię z kliniki kardiologii, mam pacjenta na monitoringu i tak dalej. A ona mówi, a skąd pan wie, że akurat to jest nasza pacjentka? Ja mówię, no bo ma urządzenie założone. Nie każdy, drodzy Państwo, z pacjentów jakby się chwali tym urządzeniem. Czyli to jest urządzenie, którego nie widzimy, a podobny obraz jak komórka ma każdy w tej chwili, tak? Więc jednym słowem, wtedy pani ta dyrektor jakby no, podjęła te kroki, faktycznie poszła do tej sali, widziała, że ta dziewczynka się źle czuje. Została wezwana karetka. Ta karetka ten częstoskurcz oczywiście rozpoznała, potwierdziła i przywieźli nam tą pacjentkę z Kolna do Białegostoku.
2: Tak? Niepokoju pacjentka dostała, bo klasówka, czy odpowiadała, czy tego się nie udało ustalić?
3: Myślę, że tego nie udało się nam ustalić. Najważniejsze było, żeby odnaleźć tą pacjentkę na poziomie Kolna, prawda? I z drugiej strony szybko ten częstoskurcz przerwać, a z drugiej strony tą pacjentkę no, trzeba było potem przygotować, bo ostatecznie ona po pobycie u nas w klinice pojechała do Warszawy na ablację właśnie, czyli ablację, czyli coś, co przerywa nie tylko farmakologiczne, właśnie niefarmakologiczne leczenie arytmii takich trudnych, nawrotowych, prawda, u dzieci.
2: Jak wygląda leczenie? Zdiagnozowaliśmy młodego pacjenta, ma chociażby zaburzenia rytmu, które utrudniają funkcjonowanie. U dorosłych mamy leczenie farmakologiczne. Też jeśli ono nie jest skuteczne, sięgamy po zabiegi ablacji, o których pan profesor wspomniał. Jaki jest tryb postępowania u dzieci?
3: Myślę, że z grubsza rzecz ujmując, mamy to samo. Czyli praktycznie, jeśli jest taka sytuacja, że arytmia jest jakby w niewielkim odsetku, w niewielkim procencie, nie jest złożona, jest pojedyncza, oczywiście zalecamy obserwację, względnie leczenie magnezem, potasem, prawda? Jeśli okazuje się, że ta arytmia jest na przykład bardziej złożona, towarzyszą temu objawy kliniczne, wtedy wchodzimy z panelem leków, czyli mówimy o farmakoterapii, czy to beta-blokery, czy Retmonor, czy flekainid, czy amiodaron, czyli mamy praktycznie taki sam panel leków, jak i dorośli, tylko oczywiście mamy troszeczkę inne dawkowanie, bo to specyficzne dla wieku pediatrycznego, bo wtedy liczymy wszystko na kilogram masy ciała, ale bywa też tak, że dołączając jeden lek do drugiego, prawda, sprawdzamy, czy jest efekt i bywa tak, że na przykład nie ma poprawy, jest tak sama ilość procent, na przykład 20% arytmii takiego pacjenta w holterze, wówczas no, możemy jeszcze dołożyć trzeci lek, prawda, do sprawdzenia, czy być może ten inny mechanizm tutaj nam, mówiąc kolokwialnie, zaskoczy, ale jeśli nie, to oczywiście takiego pacjenta kwalifikujemy jak najbardziej na procesy ablacji. Muszę przyznać, jeśli mogę się troszeczkę tak delikatnie do historii cofnąć, w 2010 roku wykonaliśmy w Białymstoku, w naszym szpitalu UDSK, właśnie pierwszą chyba na tym obszarze w pediatrii na Podlasiu ablację. To było 4 czy 5 pacjentów w wieku od 16 do 18 roku życia. Przyjechał pan profesor Sebastian Stec, to jest, można powiedzieć, kwalifikowany nie tylko elektrofizjolog, ale on ma też, że tak powiem, papiery europejskie. Pracuje i w Sanoku, i w Warszawie, ale też wiem, że w Karolinka Hospital w Szwecji. No i on wtedy nam wykonał ten zabieg. Oczywiście te zabiegi były też jakby monitorowane przez kardiochirurgów naszych. Pan profesor Hirle jakby opłaszczał nas swoją ochroną, prawda? Bo w sytuacji, nie wiem, tamponady, zapalenia osierdzia, czy też na przykład, nie wiem, bloku trzeciego stopnia, to te zabezpieczenie kardiochirurgiczne było. No ale to był tylko jeden taki cykl. Potem oczywiście w pewnej ustawie wyszła taka furtka, że ma być robione w miejscach, gdzie jest kardiochirurgia dziecięca w ogóle, więc jakby dalej nie mogliśmy tego rozwijać, ale no były takie próby, więc można powiedzieć, że Białystok także potrafi. No teraz jakby, a co było tego powodem? Było powodem tego to, że nasi pacjenci z Podlasia czekali 2 lata na zabieg. No to 2 lata, żeby czekać na ablację, to było koszmarem. Więc dlatego pozwoliliśmy sobie w naszej klinice na taki ruch. No teraz oczywiście jest taka sytuacja, że jeśli taki pacjent się kwalifikuje, to dzwonimy też do CWUM-u, czy też na właśnie klinikę kardiologii do Centrum Zdradziecka. No rozmawiamy z tymi kolegami naszymi, no i oni kwalifikują tych pacjentów i też robią te ablacje, też w Łodzi robią. Także można powiedzieć, no z tymi ośrodkami się kontaktujemy, którzy mają tak zwaną kardiologię inwazyjną, powiedzmy w tym momencie.
2: W zaburzeniach rytmu serca, pan zresztą powiedział o tym, przewijają się elektrolity. Czy to nie jest tak troszeczkę, że ten magnez jest przereklamowany i wszyscy teraz no, sięgają po tabletki z magnezem, tudzież napoje magnezowe. Jak to jest w przypadku dzieci?
3: Znaczy tak, trzeba przyznać, że z tym magnezem to taka popularność może wynikała z tego, że tak, stres wypłukuje magnez. Picie kawy, powiedzmy sobie, też wypłukuje magnez. Powiedzmy aktywność duża, sportowa i tak dalej, też jakby eliminuje magnez, więc jeśli my nie mamy w tym, bo tak naprawdę najlepszą formą jest oczywiście suplementacja z pokarmem, prawda, czyli owoce, warzywa, etc., ale jeśli uważamy, że to nie wystarcza, czyli nasz na przykład pacjent jest no, zbyt mocno na przykład obciążony stresem i mamy wysiłek fizyczny i tak dalej, a też na przykład żali się, że ma drżenia jakieś mięśniowe, powiedzmy bóle w podudziach i tak dalej, no to wtedy zalecamy suplementację potasu i magnezu, prawda? Więc jakby tego też, jakby tą taką furtkę mamy. I można powiedzieć, że to, co żeśmy rozmawiali, jedną z przyczyn arytmii jest właśnie niedobór potasu, magnezu czy wapnia. Wtedy robi się tak zwany zespół wydłużonego QTC, czyli tak zwana kanałopatia i to też jest jakby przyczyną na przykład zaburzeń rytmu serca, nawet czasami często skurczy, więc no, w podstawowej diagnostyce kardiologicznej poza paranerem oczywiście kardiologicznym też sprawdzamy elektrolity, bo proszę zwrócić uwagę, kardiolodzy zawsze uważają, że potas dobry u dziecka z arytmiami musi być powyżej 4, czyli 4,3, 4,2 i tak dalej.
2: Czyli to troszeczkę wyższa norma.
3: Bo normalnie patrzymy, norma o 3,8 jest ok, w porządku, nie ma problemu, ale przy kardiologicznego z punktu widzenia, to jeśli mamy taki potas, to może to grozić właśnie wystąpieniem arytmii, czyli u pacjenta, który ma zaburzenia komorowe czy nadkomorowe, to może przyczynić się do wystąpienia na przykład właśnie często skurczu komorowego czy też nadkomorowego.
2: Panie profesorze, jeszcze takim jakby tematem, który no, dotyczy też i dorosłych, ale też i dzieci, bo też w naszym dzisiejszej rozmowie też to się przewinęło, nadciśnienie tętnicze. Jaki to jest problem u dzieci? Dorośli zmagają się z różnego rodzaju nadciśnieniami. Jest to jedna z no, poważniejszych problemów zdrowotnych, którego powikłania prowadzą do ciężkich uszczerbków zdrowotnych, a nawet do śmierci. Jak jest to w przypadku dzieci?
3: No myślę, że też my mamy duży problem, jeśli chodzi o nadciśnienie, bo proszę zwrócić uwagę, kiedyś mówiono, że pierwotne nadciśnienie przeważa nad wtórnym po 12 roku życia, prawda? To było, nie wiem, z 10 lat temu. Potem mówiono, że już po 8 roku życia, a teraz swobodnie mówimy, że pierwotne nadciśnienie, czyli powód na przykład diety, niewłaściwego stylu życia, stresów, emocji i czynnika genetycznego, już zaczyna dominować po 6 roku życia względem tych wtórnych przyczyn. Wtórnych to mówimy na przykład wady serca, wady nerek, czy hormonopatie, czyli na przykład nadczynność, niedoczynność tarczycy, czy na przykład choroba Cushinga, czy feochromocytoma. A zatem jeśli mówimy, że te pierwotne nadciśnienie tak szybko zaczyna się rozwijać i tak szybko przeważa nad wtórnym, to przede wszystkim musimy zwrócić uwagę, że na tych bilansach dwulatka, czterolatka, sześciolatka, to co teraz z dużą taką dozą się naciska, że na sześciolatka jest hipercholesterolemia, tak? To powinniśmy też mierzyć ciśnienie, bo tacy pacjenci z nadwagą, otyłością mogą mieć też już rozwinięte nadciśnienie i to trzeba jak najszybciej leczyć, diagnozować, ustalać przyczyny, bo jeśli nie ma przyczyny, to my mówimy wtedy, że to jest idiopatyczne, to jest właśnie pierwotne nadciśnienie tętnicze i tutaj oczywiście aplikować dietę z ograniczeniem sodu, powiedzmy z niskim indeksem glikemii, też z pominięciem tłuszczów na przykład nasyconych, więcej błonnika, więcej jak gdyby takich warzyw, owoców, prawda, czyli to, co powoduje, że redukcja masy ciała, bo niejednokrotnie utrata o 5 kilo wagi ciała powoduje, że to ciśnienie się poprawia, tak, nie trzeba ładować w tego dziecka, powiedzmy jeden czy dwa leki od nadciśnienia, wystarczy znormalizować, że tak powiem, masę ciała, odpowiedni zastosować wysiłek aerobowy, prawda, tlenowy, który spowoduje, że ta masa się będzie zmniejszała i wtedy te ciśnienia są wtedy lepsze. Ale no mam też, wczoraj też miałem w poradni kardiologicznej taką pacjentkę, która ma nadwagę, która ma stan przedcukrzycowy drugiego typu, prawda? No i oczywiście ta pacjentka cały czas przybiera na wadze i była prośba, że oczywiście ma glukofaż, czyli jednym słowem metforminę, ma wprowadzoną dietę i tak dalej, ale to w żaden sposób nie pomaga jej redukować masy ciała, więc dlatego tutaj, żeby doszło do poprawy tego ciśnienia, my musimy podjąć tak zwane działania takie, można powiedzieć, bardziej hormonalne, czyli stosujemy semaglutyd wtedy po 12 roku życia, prawda, tym pacjentom. No i wtedy widzimy, że jeśli jest ta redukcja masy ciała, to czasami niejednokrotnie też redukujemy leki albo odstawiamy od nadciśnienia, prawda. A co jest takim u nas ważną kwestią też, że czasami ten progres ciśnienia u dzieci jest bardzo szybki, więc dlatego oceniamy mikroalbuminurię, oceniamy dno oka, prawda, oceniamy serce, czy nie dochodzi do przerostu lewej komory, bo jeśli mamy taką sytuację, że któryś z tych pojawia się powikłań, to wtedy natychmiast musimy wchodzić z farmakoterapią. Nie wystarczy dieta, nie wystarczy wysiłek fizyczny, musimy leczyć się już farmakologicznie.
4: Powikłania nadciśnienia tętniczego, o których pan profesor wspomniał, są typowe też dla dorosłych. Ich częstotliwość u dzieci, jak pan szacuje?
3: No myślę, że jednak my mamy troszeczkę mniej, bym powiedział, tego nadciśnienia, bo ja też pracuję z dorosłymi. Jeśli chodzi o jako endokrynolog czy diabetolog, to widzę, że ci pacjenci, no praktycznie co drugi z nadwagą przychodzi z nadciśnieniem. Oczywiście, jeśli jest dobrze farmakologicznie prowadzone, no to właśnie zabezpieczona jest przed mikroalbuminurią, czy na przykład zmianami na dnie oka i tak dalej, ale u dzieci to można powiedzieć wtedy, kiedy jakby pacjent nie stosuje się do zaleceń lekarskich po długotrwałym na przykład okresie takiego ciśnienia, na przykład nie wiem, 4-5 lat, to wtedy obserwujemy powikłania. One nie są częste. One nie są częste. Jednak rodzice dbają o swoje pociechy, tak jak żeśmy sobie rozmawiali, czyli wtedy starają się przestrzegać i reguł dietetycznych, i wysiłku fizycznego, i też farmakoterapii. Więc myślę, że ja osobiście ostatnio, w ostatnim czasie, no może mikroalbuminurię obserwowaliśmy, może pojedyncze były zmiany na dnie oka, prawda, tam zatarta tarcza nerwu wzrokowego. Może też w nadwadze i otyłości, nadciśnieniu mieliśmy pojedynczych pacjentów z przerostem lewej komory serca, z masą lewej komory serca powiększoną, ale nie jest to w tej chwili aż tak jakby bardzo nasilone. Natomiast oczywiście jeśli pacjent ma otyłość czy nadwagę, a to teraz można powiedzieć w Polsce jest takim piorunującym wzrostem, to co nieraz w wykładach podkreślam, jesteśmy, można powiedzieć, mamy niechlubne pierwsze miejsce w Europie, jeśli chodzi o nadwagę, otyłość. Prognoza co do rocznego zapadalności w Polsce ma być 400 tysięcy dzieci w rok i 80 z tego dzieci, 80 tysięcy będzie miał otyłość. Więc tu jest wielki taki czerwone światło do tego, żeby zwrócić na to uwagę, bo za tym nadwagą, otyłością idzie nadciśnienie. Cały zespół metaboliczny, prawda? Więc musimy tych pacjentów monitorować, oceniać i jakby na tych bilansach wyłapywać, bo im szybciej zrobią to lekarze rodzinni, lekarze pediatrzy, no to będzie nam łatwiej, prawda? Bo do nas może już taki trafiać pacjent, który niestety ma te ciśnienia od jakiegoś dłuższego czasu, a zatem jest ryzyko większe powikłań.
4: Czy jest jakaś taka społeczna recepta na powstrzymanie tego trendu w takiego zespołu metabolicznego i związanych z nim całej masy chorób? Mówimy o dietach, mówimy o aktywności ruchowej. Jak jest w przypadku dzieci?
3: Znaczy myślę, że dla nas wszystkich i lekarzy i powiedzmy sobie nauczycieli, bo teraz miałem przyjemność dosłownie dwa niecałe miesiące temu uczestniczyć w Warszawie w takiej właśnie, takiej też audycji profilaktycznej dla nauczycieli dedykowanej. No i tam musiałem się wypowiedzieć, jak powinni się postępować i rodzice, i dzieci, i tak dalej z odżywianiem, bo proszę zwrócić uwagę, to nie tylko jest tak, że my mamy dziecku powiedzieć, co on ma jeść. Przede wszystkim to jest leczenie zbiorowe, łącznie z rodzicami. To jest też współpraca dietetyk, psycholog, psychoterapeuta, edukator, lekarz, prawda, ewentualnie pielęgniarka, więc jakby to działanie jest zespołowe i wydaje mi się, że największa, najwartościowsza jest edukacja, żebyśmy z takimi materiałami docierali do wszystkich, do lekarzy rodzinnych, pediatrów, docierali do nauczycieli, do dyrektorów szkół i tak dalej, żeby przedszkoli także, bo przecież zadano mi pytanie, który próg wiekowy jest najbardziej obciążony otyłością. Od 6 do 12 roku życia 30% dzieci ma w tej chwili nadwagę i otyłość, więc to jest bardzo dużo, więc dlatego też zjeżdżamy nie tylko do szkoły, ale jedziemy też do przedszkola, prawda, żeby tam wszędzie o tym mówić i wydaje mi się, że jeśli będzie ta edukacja, jeśli będziemy mówili, na co zwracać uwagę w diecie, co powinniśmy się pomijać, na przykład soczki, żeby nie pić zamiast soczków, pijemy wodę, wodę najlepiej niegazowaną, żeby była, jemy owoce, warzywa, jemy też składniki, które zawierają błonnik, więc jakby no musimy, bo nawet potem po tej audycji, która się właśnie w tej chwili na YouTubie i Spotify pojawiła, to drodzy Państwo, dzieci same pisały, że o, nie będę jadła słodyczy, tak, że boję się tych powikłań. Więc jeśli ten przekaz mój taki bardzo prosty, bo to chodziło o to, żeby do tych dzieci też dotarło, ma taki oddźwięk, no to ja się też bardzo cieszę, że te dzieciaki no mówią, a zostawiam sobie czekoladę tylko na przykład na niedzielę, tak, czy coś takiego, ale nie będę chodziła już do tych fast foodów, nazwijmy tak, bo to jest te odżywianie wieloprzetworzone. Więc myślę, że no, najbardziej edukacja. Im będziemy my więcej wiedzieli, im będziemy więcej jakby tą swoją wiedzę przekazywali dzieciom i całym rodzinom, no to myślę, że coś w końcu zaskoczy, tak? No bo jeśli my będziemy tylko czekali, kiedy pacjent przyjdzie z nadwagą i otyłością i będziemy go już potem próbowali farmakologicznie leczyć, no też możemy to robić, ale dla mnie to już jest już jakby musztarda po obiedzie, tak? Czyli to już jest po wszystkim, bo my musimy dużo włożyć, żeby temu pacjentowi zredukować masę ciała, utrzymać masę mięśniową, prawda? Bo to nie tylko redukcja masy ciała, ale przede wszystkim utrzymanie masy mięśniowej. Też jest ważne, poprawa stanu psychicznego. Proszę zwrócić uwagę, te dzieciaki, które mają otyłość, one też mają depresję, one się zamykają, prawda? Więc my też musimy ich wspierać, ponieważ zamykanie się powoduje, że oni też się zajadają, jak to się mówi, tak? I to jest błędne koło, więc to nie, do niczego nie idzie, a za nadwagą idzie nadciśnienie, czyli znowu jesteśmy w obszarze kardiologii, endokrynologii czy diabetologii, czyli całe te nasze trzy działy jakby no cały czas ze sobą współpracują, więc ja uważam, że jakby edukacja, świadomość ludzka jest najważniejsza, bo jeśli rodzic będzie wiedział, że przygotowuje posiłek wysokokaloryczny i jest zły, to wtedy go pomija. Jeśli smaży, powinien to pomijać. Jeśli na przykład, nie wiem, ten schabowy może być w airfryerze zrobiony względem na przykład może być smażony, no to proponowałbym, żeby był ten airfryer, tak? No bo nie będzie wtedy spalony ten przetworzony tłuszcz i tak dalej. Będzie to wtedy typowo, jeśli my możemy zacząć właśnie od diety, od początku na przykład śniadania, bardziej jeść na przykład sałatę, pomidorka, lekką wędlinę, może jajko i na końcu na przykład jogurt, to super. Natomiast najgorzej, jeśli się zaczyna śniadanie na przykład od mleka z płatkami. To jest duży taki strzał kaloryczny łącznie z dużym indeksem glikemii. Więc uważam, że najpierw musimy mieć świadomość i potem tą świadomość jakby przetworzyć w działanie praktyczne. I wtedy będziemy się starali no to wyhamować, bo jeśli idziemy na prościznę, idziemy na jedzenie te szybko przetworzone, powiedzmy idziemy do tych wszystkich fast foodów, no to mamy to, co mamy w tej chwili.
4: Pan profesor poruszył taki temat, który poniekąd no, wywraca nasz taki model śniadaniowy, płatki z mlekiem. Reklamy nam mówią o błonniku, o dawce energii, a pan profesor mówi stop.
3: No myślę, że musimy naprawdę zwrócić uwagę to, co jemy, bo nawet prosta sprawa, to, co my jemy, to nie tylko jest nadwaga otyłość, to co my wprowadzamy z zewnątrz do jelit, to potem wpływa na jakby uczynienie procesów autoimmunologicznych, na te wszystkie choroby, cukrzyca, tarczyca. Też ostatnio mi ktoś się zapytał, czy to co jest jaka flora jelitowa, to decyduje o autoimmunopatiach. Jak najbardziej. W tej chwili ta mikroflora jelitowa już od dawna jest tak jakby no, brana pod uwagę. Ja prowadzę takie ogólnoświatowe konferencje endokrynologii, diabetologii właśnie w Warszawie. Teraz miałem taką 19 czerwca. I tam jedna z profesor właśnie z Royal London Hospital w Wielkiej Brytanii właśnie mówiła, że do rozwoju cukrzycy typu pierwszego jest nieprawidłowa flora jelitowa, prawda? Czyli jest jakby ta, która stymuluje na przykład komórki te zapalne. One powodują uszkodzenie jelita i przechodzenie autoantygenów do organizmu i to stymuluje właśnie napędzenie, bo ktoś zadał pytanie, że skąd teraz tyle tej cukrzycy typu pierwszego, tak? No właśnie z tego powodu, że między innymi czynnik genetyczny, ale to jest jakby jeden punkt, ale ten czynnik środowiskowy też ma bardzo duże znaczenie. Jednym z tych czynników środowiskowych jest właśnie na przykład brak witaminy D w pokarmach, a na przykład nieprawidłowe pokarmy, które stymulują w jelitach właśnie tak zwane te komórki efektorowe, które napędzają, to są takie cytokiny 17, 6, powiedzmy, napędzają proces zapalny w jelitach i to niszczy nam te jelita i to stymuluje właśnie wyzwolenie tych procesów autoimmunizacyjnych.
4: Czyli musimy uważać dietetycznie, powinniśmy wracać do diety naszych dziadków, do przygotowywania posiłków i byłaby to też taka wspólna frajda, która by łączyła rodziców z dziećmi. Też jeszcze temat, tak mi się przypomniało, jak rozmawialiśmy, za naszych czasów ciężko nas było zagonić z podwórka do domu, a w tej chwili mamy odwrotny trend. Ciężko jest wygonić, oderwać dzieci od komórki, tableta, komputera i wygonić na podwórko, żeby to dziecko pobiegało i pobawiło się z rówieśnikami.
3: Zgadzam się w 1000%, dlatego że ja jestem w ogóle z Antoniuka, gdzie kiedyś był taki boisko włókniarza i myśmy zawsze z chłopakami ze wszystkich tych bloków biegali tam na włókniarz. Już teraz niestety tego nie ma boiska na włókniczej tam na włókniarzu. W każdym bądź razie tam było tak, że myśmy całe dnie praktycznie grali w piłkę i tylko szkoła i piłka, prawda? Teraz można powiedzieć, rodzice mi zgłaszają, że dzieci siedzą przy tych tabletach, komputerach, etc. Mało tego, w ogóle ograniczają sobie sen. Sen, który uważam jest też rodzajem takiej detoksykacji, prawda, od odświeżenia organizmu. Mało tego, w trakcie snu wydziela się hormon wzrostu, zmniejsza się kortyzol, a ten kortyzol to niestety jest taki szkodliwy o tyle, że on napędza organizm właśnie też do lipidemii nieprawidłowej, też to jest tak zwany hormon stresu, prawda, więc też im więcej jakby tej gry w tych komputerach, to tym właśnie te czynniki ryzyka się wydostają. Więc ja też ze swojego punktu widzenia zalecam sen, prawda? Szczególnie teraz macie, kochani, wakacje, powinniście te wakacje wykorzystywać nie tylko relaks, ale też dobry, porządny sen.
4: W gierkę nigdy się nie da do końca wygrać a zdrowie można przy okazji stracić. Mówimy też już o bardzo poważnych skutkach uzależnienia od różnego rodzaju gier. Prośba do rodziców, do dziadków, aby zwrócić uwagę, czy aby pociecha nie jest w odmętach uzależnienia.
3: Tak, zgadza się.
4: My mamy jakby takie stare pojęcie uzależnienia, ale tutaj idzie nowe, bardziej jeszcze chyba niebezpieczne. O różnego rodzaju przypadłościach związanych z chorobami metabolicznymi, z chorobami związanymi z niewłaściwym odżywianiem, brakiem aktywności ruchu. Moglibyśmy jeszcze z panem profesorem długo rozmawiać, ale nasza audycja ma też określone ramy czasowe. Ja państwu dziękuję za uwagę, a panu profesorowi za takie ciekawe przedstawienie tematów. Ja wnukom to wszystko przekażę. Dzieciom już trochę za późno, bo są
3: same dorosłe.

0: w naszych właśnie rozmowach i myślę, że takim naszym przesłaniem wszystkim Państwu jest przede wszystkim to, że jeśli chcemy utrzymać zdrowie, to musimy po prostu dbać o swoją kondycję, o zmianę stylu życia i przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, co jemy, prawda? To, co się odżywiamy na bieżąco. Starajmy się te zdrowe nawyki żywieniowe kultywować w swoich rodzinach, wśród swoich przyjaciół i tak dalej, bo jeśli my jako dorośli nie zaszczepimy tego dzieciom, no to dzieci będą miały słabe wzorce, prawda? Do działania.
1: Mamy nowego znaczenia nabiera takie powiedzenie przez do serca przez żołądek, to przez żołądek do serca. Dokładnie. To właśnie teraz, dzisiaj żeśmy ustalili, omówili. Bardzo dziękuję Państwu
0: za uwagę. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję Państwu za miłą, wspaniałą rozmowę.
1: Do usłyszenia za tydzień.
2: Radio Ortodoksja.

Za nami kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Program prowadzi profesor Jan Kochanowicz, a dzisiejszym gościem profesora był pan profesor Artur Bosowski. A już punktualnie o godzinie 20:00 powtórka serwisu informacyjnego.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek 20 sierpnia i 7 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. W sposób szczególny cerkiew wspomina dziś świętego Domecjusza Persa i jego dwóch uczniów, męczennika Martyna Rycerza oraz świętego Pimena Pieczerskiego. Przed mikrofonem Katarzyna Waśkowska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszych wiadomościach powiemy o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Wojnowa oraz o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Gorlic.

0: Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w dniu 28 sierpnia organizuje pielgrzymkę autokarową do Wojnowa z okazji Święta Zaśnięcia Bogu Rodzicy. W programie o godzinie 6 rano wyjazd, następnie liturgia, procesja oraz posiłek, a przyjazd do Białegostoku zaplanowany jest na godzinę 18. Zapisy trwają pod numerami telefonów 883 772 000 oraz 503 130 337. 883 772 000 oraz 503 130 337. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku zaprasza na pielgrzymkę autokarową do Gorlic w dniach 4-6 września z okazji Dnia Pamięci Świętego Maksyma Gorlickiego. W programie 4 września o godzinie 15.30 wyjazd, 5 września zwiedzanie i modlitwa w Hańczowej, Wysowej oraz na Górze Jawor, a o godzinie 17 całonocne czuwanie. 6 września odprawiona zostanie liturgia w Gorlicach, a zapisy trwają do 25 sierpnia pod numerami telefonów 883 772 000 oraz 503 130 337. 883 772 000 503 130 337.
1: Rolnictwo to jeden z filarów podlaskiej gospodarki. Ciężką pracę gospodarzy widzimy przez cały rok, przemierzając wsie i miejscowości naszego regionu. Dlatego wspólnie podziękujmy im za ten trud i wysiłek, jaki wkładają w to, aby nigdy nie zabrakło nam żywności. Zapraszam na dożynki wojewódzkie, które w tym roku odbędą się w Dołubowie w gminie Dziadkowice w powiecie siemiatyckim 22 sierpnia w sobotę. Podzielimy się chlebem, wręczone zostaną odznaczenia państwowe, wybierzemy najpiękniejszy wieniec dożynkowy i oczywiście nie zabraknie dobrej muzyki i zabawy. Do zobaczenia, Łukasz Prokorym, marszałek województwa.

0: W dniach 14-18 sierpnia odbyła się 41. piesza pielgrzymka z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę. Pielgrzymi w ciągu 5 dni pokonali łącznie około 120 km. Zapraszamy na reportaż z tego wyjątkowego wydarzenia.
1: Reportaż w radiu Ortodoksja.

0: Nie myśleć o tym, że jak to będzie, czy na drugi dzień dam radę, bo takie myśli przychodzą pod koniec właśnie dnia. Ale na drugi dzień się wstaje, jak to ja mówię, jak nowonarodzonym i nowy dzień się zaczyna.
1: Pielgrzym wygód nie szuka, tak? A naśladując, chcąc pójść za Jezusem Chrystusem, jak wiemy, że Jezus Chrystus był nieustannym pielgrzymem od urodzenia praktycznie, tak i my powinniśmy też nie szukać wygód i przyjmować to, co jest, to, co Bóg posyła i dziękować Bogu za wszystko. Czy za to jabłuszko, które gdzieś tam spadło z drzewa i wyciągnięte przez osoby od serca dające, czy te ogromne poczęstunki z wielkim rozmachem, zupa drugie danie i jeszcze mnóstwo ciasta napieczonego, za wszystko dziękować Bogu i jak czasem się uda gdzieś w pościeli wygodnej, a czasem gdzieś tam na podłodze w kątku, chwała Bogu za wszystko. To jest też, pokazuje, że dla człowieka tak naprawdę zbyt dużo nie trzeba.
2: Myślę, że to jest takie troszeczkę taki sprawdzian siebie, zobaczyć na jakim etapie życia duchowego jestem. Ojciec Piotr Omelczuk, opiekun duchowy zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej. Bo kiedy jesteśmy w takich warunkach, powiedziałbym, komfortowych, no to nam się wydaje, mam takie życie modlitewne, mam takie życie tam z postem, czy szacunku, czy miłości do drugiego człowieka, a dopiero doświadczenie pokazuje, gdzie naprawdę jestem. Więc ten trud pielgrzymowania to nie tylko trud fizyczny. Człowiek poznaje siebie. Poznaje siebie w relacji z Bogiem. I mamy osoby, które dochodzą na kilka dni. Ktoś na przykład pracuje, to tylko był sobota, niedziela. Są osoby, które na przykład dopiero na ostatni dzień dołączają, ponieważ mają jakieś tam obowiązki i tylko udało się na jeden dzień wyrwać na pielgrzymkę.
3: Sława Bogu. Dziękować Bogu za to, że możemy, że dajemy radę. No i że nam Boziuńka błogosławi. Rano w nocy padało, a dzisiaj mamy co fajnie. Będzie super się szło, także sława Bogu za wsio. Także dziękujemy bardzo za to, że możemy jeszcze.
4: Wybranoj wojewodzie pobiedzitelnoje, jako izbawszyjse od złych. Blagodarstwenoje, wospisujem ci rabi Twoje Bogorodice, no jako i muszczej державу непобедимую. Od всяких нас бед свободи, да зовем ти, радуйся, невесто, не невестная. Ангел-предстатель с небес и послан Пресвящей Богородице,
5: w tym roku pełnię funkcję liderki sektoru. Nazywam się Julia Ochrymiuk. Jest to bardzo fajna funkcja, mi się bardzo podoba. Liderzy sektorów dbają o bezpieczeństwo pielgrzymów. Podczas trwania całej pielgrzymki pilnujemy, żeby ludzie za bardzo się nie rozchodzili na różne strony, żeby, no wiadomo, żeby nikomu nic się nie stało i żebyśmy bezpiecznie dotarli na Świętą Górę Grawarkę.
6: Prosimy wyprzedzać prawą stroną.
5: No myślę, że taki ten wysiłek fizyczny, to, że większość dni pielgrzymki było takich gorących, temperatury sięgały powyżej 30 stopni, no i czasami było ciężko iść, bo było gorąco, wszystkim było ciężko, komuś może brakowało wody, trzeba było o to zadbać.
7: No to jak co roku mamy jakby podział na kierowanie ruchem, na służbę porządkową i na liderów sektorów. Martyna Jaworowska, kierowanie ruchem, służba porządkowa. Wiele mamy młodych osób, które się przyuczają w tym roku i wiadomo, że niesie to za sobą pewnego rodzaju chaos, bo zanim te młode osoby się przyuczą, to trochę czasu zajmie. Natomiast po przejściu takiej całej pielgrzymki w służbie widać poprawę i widać to, że one się uczą. I to dobrze, bo musi być ta przemiana pokoleń, bo też czy w kierowaniu ruchem, czy tak idą osoby, które mają już po 30, chodzą na te pielgrzymki po 15 lat, po 20 i potrzebna jest młoda krew, żeby po prostu to zmienić. No kwestie techniczne, wiadomo, są odpowiedzialne główne osoby, koordynator, czy to służby porządkowej, czy to koordynator pielgrzymki, które zajmują się dzwonieniem po parafiach i ogarnianiem takich spraw papierkowych. No a na trasie pilnują to po prostu młodzież, która ma na to chęć i ochotę. Dużo dzieci pielgrzymuje. To trzeba przyznać, że w tym roku w ogóle jakaś rekordowa ilość, to nasze wrażenie. Dzieci, wiadomo, są w różnym wieku, nie wszystkie przejdą cały dzień, ale mamy też autobusy, one podjeżdżają, ale też chodzą duże odcinki. Ja czasami sama jestem w szoku, jak widzę, że dziecko idzie już któryś kilometr i dalej, jak ma pełnię sił. Wczoraj też chłopacy wieczorem widziałam, że grali w piłkę, więc oni są jeszcze pełni energii po tej całej pielgrzymce.
2: To bardzo miłe, że młodzież bierze na siebie ogromny trud, nie mają często takiego doświadczenia. Często robiąc to po raz pierwszy, bo zarządy się zmieniają, młodzież się zmienia, ktoś w tym roku już nie może, ktoś się nauczył w tamtym roku, ktoś wychodził przez kilka lat, przyjmuje to doświadczenie. Tak samo chociażby kierowanie ruchem. Tak, są osoby, które mają specjalne szkolenie i prowadzą tą pielgrzymkę, tak? Jeżeli chodzi o kierowanie ruchem, zatrzymywanie pojazdów, żeby to było bezpieczne, żeby nie dochodziło do kolizji. Więc naprawdę wielki, wielki szacunek tej młodzieży, że chcą, przede wszystkim za to, że chcą.
8: No, podczas tej pielgrzymki do moich obowiązków należy pilnowanie pielgrzymów, żeby bezpiecznie zaszli do każdego miejsca noclegowego. Pilnowanie samochodów, żeby też sprawnie mniej więcej przejeżdżały. Każdemu mniej więcej dobrze się idzie. Nie mamy jakiegoś szybkiego tempa i każdemu dobrze przebiega ta pielgrzymka.

0: dzięki dobrym ludziom.
1: Ojciec Cezary Nowicki, proboszcz parafii prawosławnej w Telatyczach.
0: Duchowny sam niczego zrobić nie może, tylko z pomocą swoich parafian, a niestety tych parafian jest coraz mniej. Taki u nas wiek młodzieżowy to już jest plus 75 lat. Ale dzięki Bogu znachodzą się ludzie dobrzy, którzy zawsze otwierają swoje serca i zawsze pomagają jakoś to wszystko przygotować. Ja pamiętam kiedyś pierwszą pielgrzymkę w 2000 chyba drugim roku. To była Białystok, jak było 1450 osób, ale wtedy była parafia. Ponad 300 domów było i ponad 700 osób, ale dzisiaj niestety parafia jest dużo mniejsza. Ale powoli Bożej jakoś tak potrafił się zorganizować, zebrać się i myślę, że na ile możemy zawsze przyjmujemy od serca, z duszą, z ciepłem, z miłością, na ile Bóg daje możliwości.
2: Był naprawdę bardzo poważny argument, żebyśmy tędy nie mogli iść. Ale ojciec Cezary poświęcił się niesamowicie. I
3: tylko asfaltu nie zdążyłem zrobić jeszcze.
2: Nawet asfalt, mówię, świeży położył.
3: Nie wiem, czy to.
2: Zrobił wszystko, żebyśmy mogli tędy iść. Naprawdę wielki szacunek za to. Dziękujemy wam za to. Za sam fakt tej rozmowy, że podejmujecie decyzję, że nas przyjmiecie. A druga sprawa to już organizacja tego. Pasterz dobry zna swoje owce, swoich parafian, a parafianie znają swojego pasterza i idą za dobrym pasterzem. Dziękujemy wam za to. Życzymy wam wielu sił, zdrowia duchowego, cielesnego, na mnogaja i błagaja leta. Dziękujemy.

rzeczywiście to widać w czasie naszej pielgrzymki, kiedy praktycznie cała cerkiew przystępuje do Eucharystii, wcześniej spowiadając się. Wiele osób dostaje błogosławieństwo pierwszego dnia na to, aby podchodzić do Eucharystii, jeżeli nic się nie wydarzy takiego nadzwyczajnego, bo wiadomo, że każdy z nas codziennie zgrzeszy, ale są osoby, które codziennie podchodzą do spowiedzi, żeby te drobne, niedrobne, codzienne grzechy znowu wyznać, żeby ten okres był bardziej intensywny duchowo i rzeczywiście to życie sakramentalne na pielgrzymce jest, no powiedziałbym, bardzo bogate, bo prawie cała cerkiew podchodzi do Eucharystii, czyli no, te 200 osób mniej więcej, 250 zależy jak dzień, do Eucharystii jest, więc to jest bardzo takie pozytywne i jakby odczuwamy to starożytne nauczanie, tak, że cała cerkiew podchodziła do Eucharystii, tak, że jednoczymy się w tej Eucharystii. Także dziękujemy Bogu za to, że tak to wygląda i ludzie mają pragnienie, bo nikt przecież nikogo nie zmusza do tego, żeby sztucznie to wyglądało, a rzeczywiście od serca ludzie pragną, abyśmy codziennie łączyli się eucharystycznie z Jezusem Chrystusem.

0: każdy z nas może odczuć obecność Bożą, może odczuć tą Bożą łaskę, dary Ducha Świętego. I dzisiaj, uczestnicząc w tej już na naszym pielgrzymkowym szlaku w ostatniej boskiej liturgii, Chrystus przywołuje każdego z nas, aby nie tylko w te kilka dni naszego wspólnego pielgrzymowania, ale na przeciągu całego roku, całego życia być tymi, którzy wsłuchują się w to Boże Słowo, wsłuchują się w to Jego zbawcze nauczanie, że nie jesteśmy tylko gdzieś na marginesie, z boku, a żyjemy faktycznie tym Bożym Słowem, że każdy dzień, kiedy idziemy do swoich obowiązków, do domu, do pracy, do szkoły, gdziekolwiek jesteśmy, jesteśmy tymi, którzy starają się wszelkimi siłami nieść Chrystusa otaczającemu nam światu. I niech i to nasze wspólne wezwanie: Panie, Panie, usłysz mnie, które nieustannie rozbrzmiewa przez te nasze dni wspólnego pielgrzymowania, będzie dla nas tą pomocą, tym wsparciem, abyśmy i my godnie zanieśli ten swój ziemski krzyż, nie tylko tam, na górę Grabarkę, ale do Królestwa Bożej Chwały. Spasi Gospodzi za wspólną dzisiejszą boską liturgię. Pozdrawiamy wszystkich, którzy przyjęli święte tajemnice ciała i krwi, a teraz przez jeszcze kilka chwil wsłuchajmy się w słowa dziękczynnych modlitw. Sława Tobie Boże, sława Tobie Boże, sława Tobie Boże.
1: Dzięki składam Tobie, Panie Boże mój, że nie odrzuciłeś mnie grzesznego, ale uczyniłeś mnie godnym uczestnictwa.

0: śpieszne światła i bez nasuszny.
1: Panie profesorze, z mikrofonem pytałem pana profesora w 2022 roku w Telatyczach o to, jak się pielgrzymuje. 4 lata minęło, jak w tym roku mija pielgrzymka?
2: Muszę powiedzieć, że coraz...
1: Profesor Joannicjusz Nazarko.
2: Radośniej, coraz lepiej, coraz więcej jest znajomych, coraz więcej takich bardzo życzliwych kontaktów jest nawiązanych, a chyba sił też przybyło, bo już mogę nieść krzyż sektorowy, czyli chyba Pan Bóg błogosławi mój udział tutaj w tej pielgrzymce. Naprawdę to jest taka duża radość duchowa, a jeszcze się tym bardziej, że wnuk mi towarzyszy, to razem jest po prostu wspaniale.
1: Pan profesor wspominał o tym 4 lata temu właśnie, że chciałby, żeby wnuk razem towarzyszył. Jak zachęcić osoby, które nigdy nie brały udziału w takiej pielgrzymce, do tego, żeby spróbowały?
2: Nie wiem, chyba tylko swoim przykładem. To jest chyba ta droga, pokazywać, że tak można, że tak należy, bo chyba takie po prostu przynaglanie, poganianie, to raczej nie będzie sprzyjało. A dobre wzorce, myślę, są wcześniej czy później jakoś przyjmowane. Jestem w tym roku bardzo fajnie zadowolony, że jest moim zdaniem więcej młodzieży. Chyba właśnie wtedy, jak rozmawialiśmy, to takie trochę obawy były, aby nie stała się to pielgrzymka emerytów. A w tym roku naprawdę to jest radość i tyle młodzieży bierze udział w pielgrzymce i w obsłudze. Obsługa jest bardzo liczna, świetnie zorganizowana. To naprawdę jest duża radość.
3: Idę między innymi, żeby wesprzeć dziadka. Jan Nazarko, lat 15. Żeby się też spotkać z ludźmi, których dawno nie widziałem, a zazwyczaj tu właśnie są. Żeby też się spełnić duchowo, żeby się pomodlić, żeby się wyciszyć. I taki detoks od rutyny sobie zrobić.
4: Czy wydaje mi się, że w ogóle jest teraz mniej liczna ta pielgrzymka w tym roku, jakby w kwestii tyle, ile nas idzie. Ale to też jest takie, że właśnie akapist, który słuchamy, czy śpiewy, które słuchać przez głośnik, słuchać na całą pielgrzymkę. Więc to, że my zaśpiewamy wszyscy razem, że się pomodlimy wszyscy razem, to jest bardzo na plus moim zdaniem. I tak jak rozumiem, dla mnie ta wspólnota i to, że cerkiew buduje wspólnotę, to jest zawsze bardzo ważne. Więc na plus. W ogóle super zawsze jest, że jest młodzież, która chce i że zawsze to jest takie wspaniałe, że jest ich tak dużo i że oni chcą i że się tak starają i są tak i zagadają i w ogóle tak nie widać jakiegoś wielkiego rozróżnienia ze względu na wiek. Oczywiście z szacunkiem, tak, do starszych. Natomiast no, naprawdę są super i w ogóle zawsze to też jest taki element wow, że jeszcze jesteśmy w tym świecie i że nie jest, tak się mówi, że młodzież taka i taka, to jest nieprawda, bo tu można przyjść i zobaczyć, że jest taka, której zależy.
5: Tutaj uważajcie, są szerszenie, tutaj, gdzie pokazuję krzyżem. Zwróćcie uwagę na mnie, tutaj stoję z krzyżem. Zostało 7 kilometrów. Bagaże będą dzisiaj do odbioru tylko do godziny 17. Rozpowiedzcie to wszystkim. Jeżeli ktoś was będzie się pytał, bagaże są tylko do 17. Powiedzcie to wszystkim.
6: Zwiady bezmierny, pomiluj nas. Słowa Ojca i Syna i Świętego Ducha, i nyni, prysna i wątpliwych, amin.

Podczas pielgrzymki człowiek zaczyna rozumieć, że takie fizyczne bóle to całe nic, że nogi bolą, że bąble na nogach często nawet aż do krwi, ale takie mierzenie się z tym bólem fizycznym wzmacnia nas bardzo duchowo, przez to, że człowiek przez te 5 dni są wzloty, są upadki, są jakieś zwątpienia, ale są też radości i widzi, że nie jest sam i ludzie jedni drugich wspierają i czasem jak słyszy się jakieś narzekanie czy jakieś złe informacje w mediach, tak tutaj jest człowiek tak umacniany w wierze, że jednak nie wszystko jest takie złe, a wokół jest naprawdę dużo piękna miłości i radości. I kiedy my tą radość zechcemy zauważyć, to ją zauważamy. I właśnie na takich pielgrzymkach człowiek się utwierdza w tym przekonaniu, a później przez cały rok ma te takie siły, żeby dostrzec tą radość w innych.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Wysłuchaliśmy reportażu z 41. pieszej pielgrzymki z Białego Stoku na Świętą Górę Grabarkę. A już za chwilę zakończenie naszego programu oraz modlitwy wieczorne.

Drodzy słuchacze, powoli zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji. Zanim się pożegnamy, jak każdego wieczoru, zapraszam do wspólnej modlitwy. Na kolejne spotkanie na antenie Radia Ortodoksja zapraszam już jutro, tradycyjnie o godzinie 16. Ja już żegnam się z Państwem i życzę dobrej, spokojnej nocy. Za wspólne chwile przy radiu dziękuję serdecznie, Katarzyna Waśkowska. Sława Jezusu Chrystu!